Josef. Ach, ach ja! Hadi hadi hadi.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 领军莫化封侯氏，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少战栗，何时才能盼来晨曦？谁知

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

该是你，不该是你。Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

México azul. Are you ready? Show me.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Was it here?

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
0: To Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

然后牵起他们那双无助的眼，就在那美丽风景灿烂的地方，不停地微声吹响，阵

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封豪士，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

기름에 타가다 타가다 타가 타가 라흐멧

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

可是你不开什么，可是你不开什么。

0: 准备，他和他，他和他，他和他。
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris?

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.